0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: Let's take a little hippie trip together.